0: thodza mabungo musi benderani nga matsheloni. Mutsho, zwa mitambo, zwa thekinoḽodzhi na muzika wo khetheaho. Bandirani, musumbulo u swika lavhutanu, awara ya rathi u swika awara ya ṱahe.
1: Lebowa kgomo, Masemola, Matlala, Mashashane. Parapara FM 103.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: ni vonara none tanga manda ni bvagai mudhuru wanga
1: maguru wanga vone ndo vavudza uri ipfi langa aliweli fasi naruti akade zvumbura musi
0: hai mani muzamani habe ni chiraloi titorwiwana nga ruvharo mani hoitea mini matina
1: vone ndo vavudza zvavodhi makuru houla peripere ndi khotodo monyorosa vazvumbura zvotera zvino ndione ndo muthoma tere hangwa chanda chango la musita
0: muzamani inini khotodo nyorosa piripiri ni khotodo munyorosa nga ndilade ngauri ani zuri nayo yabe hula muthu ini habe ni dina zwezwa dzikakati mani
1: oho vone makhulu ndasongo vavudza zva jimiti
0: zva jimu chimu ya mini zvino nati divi chitina ningo vhana mbudze zvo zvithu zvano ini muzamani
1: makhulu wanga nne ndo joina jimu haingei tere ndo badela chelede ya nwawothe uri ndi mubvise mbanje dzothe dzine ava nadzo la musatsi
0: muzamani muzamani nikori mini zvenezvo zvithu zvano zvine na khotodo zviita tere nimbo dzito zviri changa uri piripiri oralai ndi mane wano ndi mufumakadzi wako tsiyamu
1: mani
0: nichoso kuamba zvithu zvano
1: nonasi mani wanga zvavushaka ha piripiri na khotsi yanga neti jeni peto voshumana azvinkwame peto none zvofera mbeva zvithu
0: danuri chauamba zvithu zvano zvisadzivarekani manini arali ni zvofera mbeva ini ni jena gai ngorabe ini nitova mwana kha vala vathu azvinishumeri izvo zvithu
1: makuru wanga muimburi zvapera zvofera ti zvofera zvithu izvo auchena chitwa pamuti
0: mudhuru wangai zvine ini nako totothomoita zvone tere nikoshera vhuruvhuru mavhu ndinikudze kechi nachikadzovia ndanichiva ndidotonivudza rali nichikobva ndirani
1: makuru vhuruvhuru liyasheriwa nga mavhu ara liko misbehavior vakombva liyasheriwa mana
0: muzamani no waiteveliwi muri ndini mudhuru wanga ndikori hezvo zvithu zvano arali na tendelero zviita tere ni ḓo dzhena khomboni ndi ni vhudze muthu uya tendolaiwa arali vhahulwane vha tshi khou amba naye
1: makuru ri nga si tori nowo yo tevhelelwa mulindini hafha fhethu kumpfesesa nṋe ndo yangei ndi kho ya kha tshumelo ya nnyi na nnyi ti ndo badela tshelede zwino ndo badela tshelede a thongo tevhelela nowa mulini none a si yawe ndi a ḓivani
0: ela imani ndi ni vhudze nṋe makhulu wanu ni ya zwi ḓivha uri zwithu zwine na khou ita zwone zwo sokou dzulela lwa na phiripiri ḽiṅwe ḓuvha ni zwi ḓo ni itela zwiyahula ini ni ḓo ṱangana na zwiyahula
1: anga ni ita mini o rala phiripiri na vhana vha ndi wa munna nṋe vha khou mpfesesa ndi nga mu wisa nga nthihi
0: zwino ni afha ni ya zwi ḓivha zwine ene a khou ni pulanela ngei

0: dzina langa ndi Firas Khan limana na chendra ndi ra muzika tshumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what to say sambe kanyo mushumo ya dzia ro wa 326 vana DJ Tikoli pani ni nani
1: musika idu dzichigonya fulufhelo ḽi gonya nadzo ni songo livha na vhuleme ni noṱhe Lifeline South Africa i fanu ni thusa kha vhuleme no livhanaho naho u bva kha mutakalo wa ṱhalukanyo na vhuḓipfi u ya kha dzindwa dza vhathu vha mbeu HIV na AIDS na ningo dza HIV